0: come on. Siołam.
1: Słuchasz Super FM na 97,5.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu są ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
6: Nie śpi, bo prześpisz lato.

0: turn to dust all that I adore.
1: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super

0: jest 8. Wiadomości Super FM.
1: Historycznie duża parada wojskowa w tym roku w Warszawie. Polscy turyści wśród poszkodowanych w pożarach w Chorwacji. Tysiące pielgrzymów dotarły na Jasną Górę. Dziś uroczystości.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska, BIS. To ma być największa parada wojskowa w historii naszego kraju, tak zapewnia Ministerstwo Obrony Narodowej.
3: Między innymi armata haubice Krab, to będą moździerze Raki, to będą nasze pioruny, ale będą też Rosomaki, będzie też Borsuk, będą też Jelcze.
1: Mówi wiceszef resortu obrony narodowej Paweł Bejda. Przygotowania bezpośrednio zajęły 2 tygodnie. Dziś sprzęt na ulicach Warszawy zaprezentują 2000 żołnierzy. W pokazach weźmie udział 60 samolotów i helikopterów oraz 300 jednostek sprzętu wojskowego. Defilata z okazji Święta Wojska Polskiego rozpocznie się w południe na warszawskiej Wisłostradzie. Chwilę wcześniej ruszy część morska defilady, którą będzie można obserwować na wodach Zatoki Gdańskiej. Z racji trwającego świątecznego weekendu policjanci apelują o rozwagę za kierownicą. Mimo dobrych warunków, ryzyko tragedii jest duże, alarmuje pan inspektor Andrzej Fijałek z Komendy Głównej Policji.
4: Dobre warunki atmosferyczne, a tym samym dobre warunki drogowe powodują, że ta noga jest cięższa.
1: Od początku lipca w wypadkach drogowych w Polsce zginęło ponad 180 osób. 4 polskich obywateli jest poszkodowanych w wyniku pożarów w Chorwacji, z czego jedna osoba przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital, informuje rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
5: Nasz konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym wspiera ich w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
1: To skutki pożaru, który dotarł do chorwackiego nadmorskiego kurortu Omisz w środkowej części Chorwacji wczoraj rano. Setki kilometrów w nogach i wiele dni w drodze. Wczoraj na Jasną Górę dotarły pierwsze pielgrzymki z całej Polski. Tysiące pątników, m.in. z Warszawy, Płocka i Kalisza, wezmą dziś udział w uroczystościach wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
6: To jak długo panie szły tutaj?
7: 9 dni. Warto, zawsze warto jest iść.
8: Lublin wyrusza 3 sierpnia i 14 sierpnia dociera na Jasną Górę. Zmęczenie jest bardzo duże.
6: Dzień dobry, widzę z Warszawy pani na rowerze.
7: Dzień dobry, ja mam zawsze pogodę.
1: Uroczystości właśnie się rozpoczynają i potrwają do wieczora. O 11 odbędzie się główna msza z udziałem arcybiskupa Wacława Depo.
0: Nie śpi, bo przecież

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Nie śpi, bo prześpisz lato.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce, wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
6: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
7: Polski konsulat pomaga poszkodowanym Polakom w Chorwacji. Rozpoczęły się obchody Święta Wojska Polskiego w południe defilada. Wydłużone pociągi wożą pasażerów w ten długi sierpniowy weekend.
8: Super FM. Wiadomości.
7: Agnieszka Trojanowska, BIS. Czworo polskich turystów zostało poszkodowanych w wyniku pożaru w Chorwacji. Mogą liczyć na pomoc polskiego konsulatu, zapewnia rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
9: Jedna z tych osób przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital. Nasz konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym wspiera ich w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
7: Pożar dotarł wczoraj do chorwackiego nadmorskiego kurortu Omisz w środkowej części Chorwacji. MSZ apeluje do wszystkich polskich turystów o śledzenie komunikatów i rejestrację w systemie Odyseusz. Co najmniej 20 osób zginęło w trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,7, które nawiedziło wschodnią Indonezję. Mieszkańcy terenów dotkniętych żywiołem w panice opuszczali swoje domy. Ostrzeżenia przed tsunami odwołano po 3 godzinach. Wieniec przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze złożyła o poranku para prezydencka. Tym samym rozpoczęło się świętowanie Dnia Święta Wojska Polskiego. Obecnie kończy się msza święta za ojczyznę i polskich żołnierzy, odprawiana w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. O 10:00 przy grobie nieznanego żołnierza na placu Piłsudskiego w Warszawie odbędzie się uroczysta odprawa wart z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych. Kulminacją obchodów będzie defilada wojskowa, która rozpocznie się w południe na warszawskim Wisłostradzie. Ministerstwo Obrony zapowiedziało, że będzie to największe tego typu wydarzenie w historii. Na Wisłostradzie pojawić się ma prawie 2000 żołnierzy i 300 jednostek sprzętu wojskowego. Nad głowami warszawiaków przeleci 60 statków powietrznych.
10: Zapraszam wszystkich do udziału, do wspólnego świętowania w całej Polsce. Niech ten dzień będzie dniem jedności na rzecz bezpieczeństwa państwa polskiego.
7: Zaprasza minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Na pół godziny przed defiladą w Warszawie, czyli o 11:30 wystartuje morska część defilady na wodach Zatoki Gdańskiej. Polacy korzystają z wydłużonego sierpniowego weekendu i podróżują po kraju. Z tego powodu koleje PKP wzmocniły prawie 50 pociągów dodatkowymi wagonami. Więcej miejsc jest m.in. w składach jadących z południowej i centralnej Polski w kierunku Wybrzeża, a także z północy kraju do Zakopanego, Krynicy Zdroju i Krakowa.
11: Nie śpi, bo prześpisz lato.

0: Letnia linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
3: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaksy w Szczecinie.
4: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce, wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
5: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
6: W Super FM zaczynamy sobotni poranek i sprawdzamy, jakie atrakcje czekają dziś na Was w Szczecinie. Przy mikrofonie Zosia Lichota i mam dla Was dwie propozycje, jak twórczo i aktywnie spędzić ten początek weekendu. Trwająca od czerwca 19. edycja Różanego Ogrodu Sztuki połączy siły z wielkim świętem naszego miasta. Dzisiaj w ramach Żagli 2026 organizatorzy przygotowali specjalne warsztaty w strefie dziecięcej. Na dzieci i rodziców czekają one w godzinach od 12 do 20 na Placu Praw Kobiet, tuż obok pomnika Adama Mickiewicza. To idealna propozycja na rodzinne popołudnie pełne zabawy i artystycznych wrażeń. A jeśli wolicie zacząć weekend mocnym muzycznym akcentem, skierujcie się do klubu Krzywy Gryf. Równo o 12 ruszają tam warsztaty perkusyjne pod hasłem Złap rytm lata. Pierwsza część dedykowana jest osobom początkującym, z kolei nieco bardziej zaawansowanych bębniarzy organizatorzy zapraszają o 13.30. Co ważne, na zajęcia nie obowiązują zapisy, wystarczy po prostu wpaść na miejsce. A jeśli szukacie czegoś innego, to zostańcie z nami, bo już za moment wracamy z kolejnymi wakacyjnymi informacjami w Super FM.
5: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
3: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaksy w Szczecinie.
4: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce, wiele możliwości.
3: Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
0: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
7: Czy może być jeszcze bardziej wakacyjnie? Myślę, że nie. Mamy komplet. Błękitne niebo, słońce i odpowiednie temperatury nad morzem. I niech nam inni zazdroszczą. W stolicy Pomorza Zachodniego dzisiaj do 33-34 stopni, w Świnoujściu 31, a w Międzyzdrojach i Kołobrzegu 28 stopni. W mieście zachęca nas plaża na Głębokim, gdzie temperatura wody wynosi 21 stopni, cieplejsza woda na kąpieliskach w Dąbiu i Dziewokliczu 22 stopnie. Korzystajmy ile możemy, bo jutro lekkie ochłodzenie.
0: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
8: Nie śpi, bo prześpisz lato.

0: come on, come on. Show 'em.
1: Słuchasz radia Super FM
2: na 97.5.

0: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM. Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Wyobraź sobie miejsce, gdzie bohaterowie Marvela wychodzą prosto z kart komiksów. Już od 4 do 26 sierpnia tylko w Galaxy. Spotkaj Spidermana, Hulka, Ironmana, Batmana, Wonder Woman i wielu innych superbohaterów. Zrób sobie pamiątkowe zdjęcie i poczuj emocje rodem z największych filmowych hitów. Największa wystawa superbohaterów. Od 4 do 26 sierpnia. Galaxy Szczecin. Superbohaterowie czekają właśnie na ciebie.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: I po reklamie.
6: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
7: Kolejne ofiary kąpieli wodnych. Policja apeluje o rozsądek. Na 2 tygodnie wróci obniżona cena za paliwo. Korki na szlakach w polskich Tatrach, w Zakopanem, w centrum miasta, także oblężenie turystów.
0: Super FM. Wiadomości.
7: Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwie osoby utonęły minionej doby w Polsce. Od początku czerwca to już 114 ofiar kąpieli wodnych. Policja apeluje ponownie o zachowanie szczególnej ostrożności i przypomina, że szczególnie uważać należy podczas korzystania z niestrzeżonych kąpielisk oraz pływania sprzętem wodnym. Prawie złotówkę mniej zapłacą kierowcy w poniedziałek na stacjach paliw. Na 2 tygodnie powrócić ma pakiet CPN za litr benzyny. Na początku tygodnia zapłacimy do 6,41 zł. Benzyna 98 kosztować będzie maksymalnie 7,20 zł, a olej napędowy 7,37 zł. 2 tygodnie przygotowań, prawie 2000 żołnierzy, 60 samolotów i helikopterów oraz 300 jednostek sprzętu wojskowego, w tym tego najnowocześniejszego i dopiero co zakupionego przez armię. W południe w Warszawie rozpocznie się defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Według Ministerstwa Obrony największa w historii, co sprawdził Cezary Jaszczyk.
8: W historii mieliśmy już do czynienia z większymi defiladami, na przykład pod względem liczby żołnierzy. Ale jak zapowiada MON, tegoroczna ma być rekordowa pod kątem nowoczesnego sprzętu i ostatnich nabytków polskiej armii.
9: Program SAFE, który jest największym w najkrótszym czasie programem transformacji i modernizacji sił zbrojnych, to jest to wydarzenie tego roku, które pozwoliło nam zakontraktować kolejny sprzęt. Będzie on się prezentował.
8: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Organizatorzy przypominają, by osoby, które chcą oglądać defiladę na żywo, zabrały ze sobą wodę, krem z filtrem i nakrycie głowy.
7: W stolicy ma być dziś ponad 30 stopni. Władze miasta zapewniają, że dla wszystkich, dla żołnierzy i publiczności zapewniona będzie woda. Zakopane pęka w szwach. W ten weekend przeżywa oblężenie. Liczba turystów jest nawet o 18% większa niż podczas ostatniego Sylwestra, a tłumy widać na tatrzańskich szlakach. Iga Świątek świętuje powrót do formy w wielkim stylu. Po raz pierwszy w karierze triumfowała w turnieju na twardych kortach w Toronto. Rozstawiona z numerem 7, polska tenisistka w finale wygrała z Kazaszką Jeleną Rybakiną 6-2, 6-3.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu są ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce, wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
4: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
6: Super FM zaprasza.
7: Barbara Gądek, dzień dobry. Czas na serwis kulturalny w Super FM. Nad Odrą pojawiły się imponujące żaglowce, ale muzycznych wrażeń nie brakuje także w innych częściach miasta. Teatr Letni odwiedzają legendy polskiej sceny. Dziś Kaśka Sochacka ze swoim wyjątkowym projektem Lato w amfiteatrach. Z kolei w ogrodzie Klubu Kawiarni Sorrento zabrzmią niezapomniane utwory Kory i zespołu Manam podczas koncertu The Best of Kora. W ogrodach Śródmieście zobaczycie spektakl Ferajna Zupełnie inny świat. To spektakl inspirowany prawdziwymi historiami warszawskiej Pragi. Reżyser i autor Tomasz Ostach oddaje głos mieszkańcom dzielnicy, tworząc opowieść o ich codzienności, pamięci i przemijaniu. Spektakl został zakwalifikowany do 31. edycji konkursu na wystawienie polskiej sztuki współczesnej. Przenosimy się do zabytkowej willi Lenza, która przygotowała wyjątkowy program na końcówkę lata i początek jesieni. Najbliższe dni upłyną tam pod znakiem wielkiej historii, kina oraz międzynarodowych koncertów. Rezydencja otwiera szeroko swoje drzwi z okazji Święta Miasta, czyli Żagli 2026. Jeśli chcecie uciec na chwilę od nabrzeżnego zgiełku i zachwycić się luksusem dawnego Szczecina, willa wydłuża godziny zwiedzania. Dziś zabytkowe wnętrza są dostępne do 16. Tydzień później, 22 sierpnia o godzinie 11 czeka na Was filmowy poranek. Willa Lenza zaprasza na wakacyjne zwiedzanie i kino. Po spacerze z przewodnikiem zobaczycie film Małgorzaty Frymus pod tytułem Szczecińska Willa Lenza – Powrót do świetności. Więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie i regionie usłyszycie w audycjach Super FM i w naszych mediach społecznościowych.
4: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: Flaga brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
3: Reklama.
4: Castorama.
5: Teoria
3: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. I po reklamie.
0: Jest 11. Wiadomości Super FM.
6: Morska parada z okazji Święta Wojska Polskiego startuje już za chwilę, a w Warszawie za godzinę rusza defilada wojskowa. Polska ma najwyższy pomnik Maryi w Europie. Dziś uroczyste poświęcenie tej figury.
7: Super FM. Wiadomości.
6: Agnieszka Trojanowska-Bis. Podniesieniem wielkiej gali banderowej na okrętach Marynarki Wojennej i apelem pod pomnikiem Polski Morskiej w Gdyni rozpoczęły się obchody Święta Wojska Polskiego, a za pół godziny rozpocznie się Parada Morska w Gdyni. Nasza armia chce zaprezentować dziś to, co ma najlepsze, w tym świeżo kupiony sprzęt, pojazdy i uzbrojenie. Na wody wypłyną 22 okręty. Większość to nasze jednostki, ale będą też dwa gościnne występy sojuszników ze Szwecji oraz Litwy, mówi Seweryn Rudnicki z trzeciej flotyli okrętów.
8: Szyk prowadzi fregata ORP Kościuszko. Będziemy mieli jednostki przeciwminowe i okręty rozpoznawcze.
6: Do tego wsparcie z powietrza w postaci samolotów rozpoznawczych i śmigłowców. Pierwsze okręty pojawią się na horyzoncie około 11.20, a ostatnia jednostka minie molo południowe około 13.30. Okręty będzie można podziwiać nie tylko z Gdyni, będą też widoczne z mola w Brzeźnie i mola w Sopocie. W paradzie w Gdyni weźmie udział premier Donald Tusk. Z kolei warszawską defiladę będą obserwowali prezydent Karol Nawrocki i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W południe na warszawskiej Wisłostradzie przejedzie 300 jednostek sprzętu wojskowego, a w powietrzu pojawi się 60 samolotów i helikopterów. Warszawska defilada z okazji Święta Wojska Polskiego szykuje się dziś w trudnych warunkach, bo w stolicy jest już gorąco, a będzie upalnie. Organizatorzy przypominają, by osoby, które chcą oglądać defiladę na żywo, zabrały ze sobą wodę, krem z filtrem i nakrycie głowy.
9: Nasze wodociągi przygotowały przede wszystkim wyposażenie wszystkich, którzy będą na tej uroczystości, w wodę, zarówno dla żołnierzy, jak i publiczności.
6: Zapewnia prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W stolicy dziś ponad 30 stopni. Najwyższa figura Matki Boskiej w Europie zostanie dziś poświęcona w niepozornej polskiej wsi Konotopie w województwie kujawsko-pomorskim. 55-metrowa statua to pomysł lokalnego biznesmena Ryszarda Karkosika.
10: Robi wrażenie, tak. No może tak z daleka tego nie widać, ale jednak jak się trochę bliżej podejdzie.
11: Tak. No wyższa niż nasz Chrystus ze Świebodziny. Tak.
6: Pomnik widać z krajowej dziesiątki między Warszawą a Toruniem. Uroczystości poświęcenia figury mają rozpocząć się w południe.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
0: I po reklamie.
5: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
6: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
7: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
8: Słupki rtęci na zaokiennych termometrach już niedługo pokażą w Szczecinie powyżej 30 stopni, nad morzem także bez zarzutu. Białe flagi i plaże pewnie, jeśli nie już, to za moment będą zatłoczone. W Szczecinie 34 stopnie, tyle pokażą po południu termometry, w Kołobrzegu i Międzyzdrojach 28, a w Świnoujściu 31. Temperatura wody w Bałtyku od 20 do 23 w Świnoujściu.
7: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
5: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
6: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
7: Super FM.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z Planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
6: Jest 12. Wiadomości Super FM.
7: Upał i tłum widzów. W Warszawie startuje parada wojskowa. Ale obchody Święta Wojska Polskiego dziś w całym kraju. Wydłużone pociągi kursują do jutra. Polacy wybrali się także na przedłużony weekend.
8: Super FM. Wiadomości.
7: Agnieszka Trojanowska-Bis. Najlepsze miejsca do podziwiania parady wojskowej już dawno zajęte. Tłumy warszawiaków i przyjezdnych czekają na rozpoczynającą się właśnie defiladę na Wisłostradzie w Warszawie z okazji Święta Wojska Polskiego. Na miejscu jest także nasz reporter Szymon Kępka. Szymon, powiedz, jak wygląda sytuacja?
9: Defiladę będzie można obserwować wzdłuż Wisłostrady, ale jak widzę, większość widzów koncentruje się w okolicy multimedialnego parku Fontan. Z tego, co słyszę od przychodzących na defiladę, największą atrakcją ma być dla nich pokaz statków powietrznych. Myśliwce, śmigłowce, samoloty, razem ponad 60 maszyn, które planowo nad trybuną defilady i nad Wisłostradą mają pojawić się niedługo po południu.
7: W paradzie weźmie udział ponad 2000 żołnierzy mundurowych i wojskowy sprzęt. Organizatorzy apelują o rozwagę ze względu na upał. Właśnie z tego powodu warszawskie wodociągi przygotowały dla wszystkich potrzebujących wodę, z której można korzystać do woli, by nawadniać swój organizm. Święto Wojska Polskiego obchodzone jest co roku 15 sierpnia i upamiętnia Bitwę Warszawską 1920 roku, w której polskie wojska odepchnęły siły bolszewickie spod Warszawy. Na warszawskiej Cytadeli do 18 czynna jest wojskowa strefa edukacyjna, gdzie można spotkać się z żołnierzami, podziwiać z bliska sprzęt wojskowy i transmisję defilady. Podobne strefy organizowane są dziś m.in. w Gdyni, Krakowie, Giżycku, Stalowej Woli, Tarnowie, Piekarach Śląskich, Bydgoszczy, Łodzi i Radomiu. Ale nie tylko w miastach Polacy spędzają ten wydłużony sierpniowy weekend. Wiele osób korzysta z dodatkowego dnia wolnego i wybrało się na urlop. Z tego powodu koleje PKP wzmocniły prawie 50 pociągów dodatkowymi wagonami. Więcej miejsc jest m.in. w składach jadących z południowej i centralnej Polski w kierunku Wybrzeża, a także z północy kraju do Zakopanego, Krynicy Zdroju i Krakowa. W podwójnej trakcji jeżdżą także pociągi Pendolino, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
10: Codziennie na trasy wyjeżdża 560 pociągów. 46 pociągów zostanie wzmocnionych dodatkowymi 184 wagonami.
7: Pociągi w powiększonym składzie będą jeździły do końca długiego weekendu.

0: taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: I po reklamie.
4: Na program Wakacje w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce, wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
6: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
7: Wybiła 12.30, przy mikrofonie Zosia Lichota, a w Super FM sprawdzamy, co dzieje się nad Odrą, bo drugi dzień żagli ruszył już na pełnych obrotach. Na wałach Chrobrego i Łasztowni od rana otwarte są pokłady ponad 30 żaglowców, a na chętnych czekają dwugodzinne rejsy po rzece. Na odwiedzających czeka także mnóstwo dodatkowych atrakcji. O 11.00 rusza przemarsz w ramach 9. Festiwalu Orkiestr Dętych, a od 13.00 będziecie mogli zagrać w siatkówkę z zawodniczkami Chemika Police na Wyspie Grodzkiej. A co z wieczorną muzyką? Sceny przy ulicy Jana Skolna przejmą dziś czołowe gwiazdy młodego pokolenia. Od 17.30 wystąpią tam m.in. Janusz Walczuk, Blacha 2115, Kini Zimmer czy związana ze Szczecinem Jan Kleosia. Z kolei na scenie folkowo-szantowej na Masztowni zabrzmią utwory od EKT Gdynia czy męskiego chóru szantowego z Norwegii. A to wciąż nie wszystko, co przygotowali dla Was organizatorzy. Wypełniony po brzegi program tego święta znajdziecie na stronie internetowej żagleszczecin.eu. Wybierzcie swój plan na tę sobotę, a kolejne informacje na naszej antenie już za kilka chwil.
6: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce, wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
8: Super FM.

Odkąd ciebie poznałem, wszystko pachnie jak lato. Na śmiesznej stronie w telefonie sprawdzam znaki zodiaku i zastanawiam się w głowie, czy bym potrafił być tatą. Czuję się z tobą w tramwaju, jakbym był w Lambo bez dachu. Nigdy nie miałem tak i chociaż

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: I po reklamie.
4: Jest 13:00. Wiadomości Super FM.
5: Tłumy podziwiają żołnierzy i sprzęty w Warszawie. Trwa parada. Z aresztu wyszedł rolnik, który zaorał asfaltową drogę. Polskie uczelnie wśród najlepszego 1000 uczelni na świecie.
0: Super FM. Wiadomości.
5: Agnieszka Trojanowska, BIS. W Warszawie rozpoczęła się defilada. Tłumy zebranych w upale podziwiają tysiące żołnierzy maszerujących wzdłuż Wisłostrady. Uroczystości uświetniają pokazy sprzętu wojskowego. Na miejscu jest Szymon Kępka.
6: To, na co wszyscy tutaj czekają przy Wisłostradzie, przy multimedialnym parku Fontan, to zdecydowanie sprzęt wojskowy. Samoloty, śmigłowce, myśliwce, F-35 Husarz. To wyjątkowa okazja, by właśnie te zobaczyć z bliska. Pododdziały gotowe już do przemarszu. Są czołgi, wojskowe ciężarówki, pojazdy opancerzone, kompania reprezentacyjna, żołnierze na koniach w pełnym mundurowaniu. Sporo widzów, sporo ludzi, większość zgromadziła się na kilkaset metrów od trasy pochodu. Dlatego jak widzę, niektórzy wyposażyli się na przykład w lornetki. Tak samo dobrym pomysłem są parasole, by na moment ochronić się od słońca.
5: Dziś w Warszawie temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza. Zwrot w sprawie rolnika, który zaorał asfalt w Gliwickiej Ostropie. Prokuratura zmieniła treść zarzutów i uchyliła 60-latkowi areszt, bo straty, które wyrządził rolnik, okazały się mniejsze niż pierwotnie zakładano. Zniknęła więc podstawa do aresztowania rolnika, który otrzymał jednak dozór policji. Rolnik tłumaczy, że zaorał nawierzchnię, bo miasto buduje drogę na jego ziemi. Katarzyna Zdziebło zdobyła srebrny medal w chodzie na dystansie maratonu podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Birmingham. Wygrała Włoszka Sofia Fiorini. W chodzie sportowym w ostatnich latach zaszły duże zmiany od tego roku, chociaż rywalizują na dłuższych trasach, bo na dystansie półmaratonu i maratonu. 7 polskich uczelni znalazło się w najnowszej edycji rankingu szanghajskiego, prezentującej 1000 najlepszych uczelni na świecie. Najwyżej sklasyfikowany został Uniwersytet Warszawski, który uplasował się w przedziale między 400 a 500. Drugą polską uczelnią na liście jest Uniwersytet Jagielloński, a trzecią Akademia Górniczo-Hutnicza. Wyróżniono też Uniwersytet Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Kopernika w Toruniu, Politechnikę Warszawską i Wrocławską. Pierwsze miejsce rankingu zajął Harvard University.

0: Kastorama.
1: Kastorama.
2: Teoria
0: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
0: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
3: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Super FM zaprasza.
5: Kalendarz wydarzeń wypełniają żagle, muzyka i spektakle. Barbara Gądek, w Super FM sprawdzamy, co warto zobaczyć i gdzie warto być w najbliższych dniach. Przy Wałach Chrobrego komplet żaglowców. Jedną z atrakcji żagli 2026 jest niewątpliwie zabytkowy lodołamacz parowy Stettin, który po 13 latach ponownie zawitał do Szczecina. Zbudowany w przedwojennej szczecińskiej stoczni, do dziś ma sprawną maszynę parową. Przy szczecińskich nabrzeżach są także m.in. holenderski szkuner Abel Tasman, żaglowiec marynarki wojennej ORP Iskra, Joanna Saturna oraz trzymasztowa Barkentyna, której nazwa nawiązuje do twórczości Tolkiena. Na szczecińskich nabrzeżach zobaczycie blisko 30 żaglowców. Na części z nich będzie można wybrać się w dwugodzinny rejs. Bilety na niektóre wyprawy już się wyprzedały, ale dodatkowa pula jest dostępna na miejscu na stoisku Visit Szczecin. W Ogrodach Śródmieście zobaczycie spektakl Ferajna, zupełnie inny świat. To spektakl inspirowany prawdziwymi historiami warszawskiej Pragi. Reżyser i autor Tomasz Ostach oddaje głos mieszkańcom dzielnicy, tworząc opowieść o ich codzienności, pamięci i przemijaniu. Na scenie nie brakuje humoru, wzruszeń, nostalgii i mocnych emocji. Wśród wyróżnionych scen są m.in. Tango Różyc oraz dramatyczny finał nawiązujący do historii Ryszarda Siwca. Spektakl został zakwalifikowany do 31. edycji konkursu na wystawienie polskiej sztuki współczesnej. Teatr Letni odwiedzają legendy polskiej sceny. Dziś Kaśka Suchacka ze swoim wyjątkowym projektem Lato w amfiteatrach. Z kolei w ogrodzie klubokawiarni Sorento zabrzmią niezapomniane utwory Kory i zespołu Manam podczas koncertu The Best of Kora. Więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie i regionie usłyszycie w audycjach Super FM i zobaczycie w naszych mediach społecznościowych.
3: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
6: Super FM.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu są ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
6: Jest 14. Wiadomości Super FM.
7: Mimo upału tłumy zebrały się na paradzie wojskowej w Warszawie. Donald Trump chce wcielić cieśninę Ormus do USA. Statek wycieczkowy utknął w porcie, to przez poziom Odry, który drastycznie spadł.
8: Super FM. Wiadomości.
7: Agnieszka Trojanowska, BIS. Samoloty, myśliwce, śmigłowce i spadochroniarze trwają centralne uroczystości Święta Wojska Polskiego w Warszawie. Tysiące osób na Wisłostradzie i w okolicach miało możliwość podziwiać najlepszy polski sprzęt wojskowy.
9: Specjalnie przyjechaliśmy z Gorzała Wielkopolskiego.
10: Uczcić pamięć Wojska Polskiego.
11: Bo lubimy wojsko, czołgi, samoloty.
10: Czołgi. No bez mocny jest duży.
11: Nie da się żyć bez wojska, tak? Państwo bez wojska nie istnieje. Jest po nas, jeśli nie mamy wojska.
7: Dziś w rocznicę Bitwy Warszawskiej z 1920 roku i zatrzymania pochodu bolszewików na zachód centralne uroczystości odbywają się tradycyjnie w Warszawie. Druga parada marynarki wojennej odbyła się na Zatoce Gdańskiej. Natomiast jednocześnie obchody Święta Wojska Polskiego trwają w całym kraju i tak na warszawskiej Cytadeli jeszcze przez 4 godziny czynna jest wojskowa strefa edukacyjna, gdzie można spotkać się z żołnierzami i obejrzeć z bliska sprzęt wojskowy. Takie podobne strefy zapraszają do siebie m.in. w Gdyni, Krakowie, Giżycku Stalowej, Woli, Tarnowie, Piekarach Śląskich, Bydgoszczy, Łodzi czy Radomiu. Donald Trump zapowiada, że wcieli cieśninę Ormus do USA. Swój nowy plan prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił na wiecu w Nowym Jorku. Iran, który kontroluje wodny przesmyk i skutecznie blokuje światowy transport paliw, odpowiedział, że gruźb Trumpa się nie boi, a Ormus pozostanie w ich rękach. Trump już wielokrotnie zapowiadał ekspansję terytorialną USA. Chodziło mu m.in. o Grenlandię, Kanadę i Wenezuelę. Sytuacja hydrologiczna na Dolnym Śląsku staje się coraz bardziej niepokojąca. W Głogowie poziom Odry spadł do zaledwie 130 kilku centymetrów, a prognozy na najbliższe dni przewidują dalsze spadki. O tym, że w rzece brakuje wody, a susza hydrologiczna pogłębia się z każdym dniem, alarmuje Tomasz Stolarek z głogowskich obiektów usługowych.
12: Że ta woda tak naprawdę, gdyby teraz zaczął taki opad, to ona bardzo szybko do tej rzeki dojdzie. Cały czas mówimy o tej retencji, no ale żeby mieć tą retencję, to trzeba mieć z czego tą wodę też gromadzić.
7: Tak drastycznie niski stan wody całkowicie uniemożliwia normalną żeglugę i wstrzymał kursowanie lokalnego statku wycieczkowego.

czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM. Super FM.

0: linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
3: Reklama.
4: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: I po reklamie.
0: Jest 15. Wiadomości Super FM.
7: Katastrofa małego samolotu pod Łowiczem. Pilot jest w szpitalu. Lotnisko w Katani znów działa po 8 dniach paraliżu. Alerty przed upałami niemal w całym kraju, ale na horyzoncie widać już zmianę pogody.
6: Super FM. Wiadomości.
7: Agnieszka Trojanowska, BIS. Do katastrofy ultralekkiego samolotu doszło przed południem w rejonie Łowicza w Łódzkiem. Samolot z nieustalonych powodów spadł na teren leśny w okolicach wsi Bobrownik. 50-letni pilot przeżył. Do szpitala został przetransportowany ratowniczym helikopterem. Na miejscu wypadku pracują policjanci, którzy wyjaśniają okoliczności i przyczyny zdarzenia. Dzięki historii Polska potrafi ocenić współczesne zagrożenia, przekonywał prezydent na obchodach Święta Wojska Polskiego w Warszawie. Karol Nawrocki mówił o bohaterach Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, o wdzięczności, jaką Polska jest im winna. Dziś jest podobnie, zauważył prezydent.
8: To także wdzięczność wobec dzisiejszych żołnierzy Wojska Polskiego, znając zagrożenia współczesności, bronią naszego bezpieczeństwa.
7: Prezydent podkreślał także, że w obliczu zagrożenia Polska i Polacy, tak jak to miało miejsce w 1920 roku, muszą być zjednoczeni. Premier Donald Tusk w swoim przemówieniu na obchodach w Gdyni zwracał z kolei uwagę na szczelność granic, międzynarodowe sojusze i inwestycje w armię i gospodarkę, jako na filary bezpieczeństwa Polski.
9: Nie chcemy już bitew, jeśli już to zwycięskie, ale chcemy uniknąć wojny, a uniknie wojny tylko ten, kto jest silny, dobrze przygotowany, rzeczywiście niepodległy i suwerenny.
7: Parada wojskowa odbyła się tradycyjnie w Warszawie, natomiast druga parada marynarki wojennej na Zatoce Gdańskiej. Lotnisko w Katani na Sycylii zostało ponownie otwarte po 8 dniach paraliżu z powodu wzmożonej aktywności pobliskiego wulkanu Etna i emisji pyłu wulkanicznego uniemożliwiającego lądowania i odloty. W ciągu 8 dni paraliżu w Katani odwołano kilkaset lotów. Włosi mówią o największym od 20 lat kryzysie w ruchu lotniczym. IMGW wydało ostrzeżenia przed upałami dla 15 województw. To jednak chwilowe uderzenia. Gorąca w nocy pogoda zacznie się zmieniać, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
10: Od północnego zachodu w niedzielę zacznie się wyraźnie ochładzać. Front będzie wędrował w głąb Polski w niedzielę, niosąc przelotne opady deszczu, burze, miejscami ulewne opady deszczu, silne porywy wiatru.
7: W przyszłym tygodniu temperatura ma nie przekraczać już 24 stopnie.

0: Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
2: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
0: I po reklamie.
3: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
4: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce, wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
0: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
5: Sobotnie popołudnie za nami, czas więc pomyśleć o wieczornych planach. Przy mikrofonie Zosia Lichota, a jeśli zastanawiacie się, gdzie dzisiaj poniosą Was imprezowe klimaty, to w Super FM mamy dla Was kilka propozycji. Od godziny 19 w lokalu Bez Ogródek rusza Silent Disco. Dostajecie słuchawki, przełączacie się między trzema różnymi kanałami i tańczycie dokładnie do tego, co najbardziej wpada Wam w ucho. Wejściówki w cenie 20 zł kupicie na miejscu. Również o 19 rusza wakacyjne jam session w Centrum Kultury Krzywy Gryf. Czeka tam na Was żywiołowa mieszanka stylów, od funku, soulu i R&B po afrobeat, hip-hop i jazz. Po występie składu otwierającego scena przejdzie w ręce wszystkich chętnych muzyków, więc jeśli gracie lub po prostu chcecie posłuchać żywych improwizacji, wpadajcie, bo wstęp dla muzyków jest całkowicie darmowy. Imprezowej soboty, a my słyszymy się na antenie Super FM już jutro od 9.30.
0: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
3: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
4: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce, wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
6: Super FM.

0: 16. Wiadomości Super FM.
1: Policja sprawdza, czyje ciało wyłowiono w rejonie chałup. Strażacy walczą z pożarem sortowni śmieci na Pomorzu. Szymon Marciniak dziś sędzią supermeczu we Wrocławiu. Zagrają dwie potężne drużyny.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trajanowska-Bis. Na początek tragiczne odkrycie na Pomorzu. Ciało mężczyzny wyłowiono przy Półwyspie Helskim. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa dostała informację od świadków o tym, że ciało dryfuje około 50 metrów od brzegu. Po pół godzinie odnaleziono je na wysokości chałup. Teraz policja będzie wyjaśniać, kim jest wyłowiona osoba. Blisko 100 strażaków gasi pożar zakładu gospodarowania odpadów w Chlewnicy w powiecie słupskim. Pożarem objęte są 3 hale. Sytuacja jest rozwojowa. Ogień zauważono po południu. Aktualnie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Borsuki, rosomaki, chałubice, wyrzutnie, śmigłowce i myśliwce. To wszystko zobaczyli uczestnicy centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego dziś w Warszawie.
3: Dla nas wrażenia, bo jesteśmy pierwszy raz. Bo wydaje mi się, że trzeba zaszczepić patriotyzm.
4: Ten przelot to chyba głównie ode mnie jak najbardziej, a byliśmy w fajnym miejscu, więc było widać bardzo dobrze. Co by chciała zacząć? Chyba jakieś czołgi, nie? Ale też orkiestra jak najbardziej. W zeszłym roku też telewizję oglądaliśmy jak najbardziej. Na żywo też warto sprawdzić, żeby zobaczyć wśród ludzi, zobaczyć to na żywo.
1: Nawet 30-stopniowy upał nie przeszkodził tym, którzy chcieli z bliska podziwiać potęgę Wojska Polskiego. Supermecz to i wielkie postaci. Piłkarze Manchesteru United i Milanu zmierzą się dziś we Wrocławiu w ostatnim spotkaniu kontrolnym, który zwieńczy ich przygotowania do nowego sezonu ligowego. Wydarzenie poprowadzi najlepszy polski arbiter, sędzia finału mundialu w Katarze, czyli Szymon Marciniak.
5: Są dwie drużyny, które grają w Lidze Mistrzów, przyzwyczajone do pewnego standardu sędziowania i do tych wszystkich regulacji. Będzie troszkę więcej zmian, tylko 11, no wiadomo, jest to tydzień przed pierwszym meczem już takim oficjalnym ligowym, więc chcą też sprawdzić sobie wszystkie ustawienia.
1: Początek supermeczu o 16:45 na Tarczyński Arena we Wrocławiu.

0: Reklama.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: I po reklamie.
4: Super FM.

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Jest 17. Wiadomości Super FM.
2: Jest apel do mieszkańców w związku z pożarem sortowni na Pomorzu. Pożar także w słowackich Tatrach i tu także apel do turystów. Odłóżcie wyjazd na Ukrainę, radzi niemieckie MSZ swoim obywatelom.
3: Super FM. Wiadomości.
2: Agnieszka Trojanowska, BIS. Blisko 100 strażaków gasi pożar zakładu gospodarowania odpadów w Chlewnicy w powiecie słupskim. Pożarem objęte są 3 hale. Sytuacja jest rozwojowa. Strażacy zabezpieczają sąsiednie budynki i ograniczają rozprzestrzenianie się ognia. Gmina zaapelowała do mieszkańców o zachowanie ostrożności, zamknięcie okien i drzwi oraz ograniczenie przebywania na zewnątrz, szczególnie w miejscach, w których wyczuwalny jest dym. Władze gminy apelują też o niezbliżanie się do miejsca pożaru oraz umożliwienie służbom swobodnego prowadzenia akcji gaśniczej. Natomiast w związku z koniecznością zapewnienia wody na teren pożaru w najbliższych godzinach wystąpią przerwy lub spadek ciśnienia wody w gminnym wodociągu, co dotknie mieszkańców miejscowości Potęgowo, Nowe Skórowo, Darżyno i Darżynko. Także z pożarem walczą strażacy w Tatrach Słowackich. Pali się las nad Popradzkim Stawem, a działania komplikuje trudno dostępny górski teren. Służby apelują do turystów o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad ochrony przeciwpożarowej. W okresie suszy nawet niewielka nieostrożność może doprowadzić do poważnego pożaru. Popradzki Staw znajduje się w Dolinie Złomisk. W słowackiej części Tatr Wysokich jest często odwiedzany przez turystów również z Polski. Podróże na Ukrainę odradza niemieckie MSZ w związku z Dniem Niepodległości, który Ukraina będzie świętować 24 sierpnia. Jako powód niemieckie służby podają zwiększone ryzyko ataków na infrastrukturę energetyczną, węzły komunikacyjne i inne cele cywilne. Ambasada Niemiec w Kijowie świadczy obecnie ograniczone usługi konsularne, a konsulat generalny z siedzibą w Dnieprze pozostaje zamknięty. Trwa długi sierpniowy weekend. Polacy odpoczywają. Wszystkie bałtyckie kąpieliska w województwie pomorskim i zachodniopomorskim są dziś czynne. Jedynie na kąpielisku śródlądowym w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim obowiązuje zakaz związany z zakwitem sinic. Sytuacja na kąpieliskach, jak przypomina sanepid, może zmieniać się co kilka godzin, dlatego należy sprawdzać oznakowania na plaży i stosować się do poleceń ratowników. A aktualne informacje można też uzyskać w internetowym serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
1: Wakacyjne hity.

0: Reklama. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: A o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
6: Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
9: Super FM zaprasza.
10: Kalendarz wydarzeń wypełniają żagle, muzyka i spektakle. Barbara Gądek, w Super FM sprawdzamy, co warto zobaczyć i gdzie warto być w najbliższych dniach. Nad Odrą pojawiły się imponujące żaglowce, ale muzycznych wrażeń nie brakuje także w innych częściach miasta. Teatr Letni odwiedzają legendy polskiej sceny. Dziś Kaśka Sochacka ze swoim wyjątkowym projektem Lato w amfiteatrach. Z kolei w ogrodzie klubu kawiarni Sorrento zabrzmią niezapomniane utwory Kory i zespołu Manam podczas z koncertu The Best of Kora. W ogrodach Śródmieście o 20:00 spektakl Ferajna. Zupełnie inny świat. To spektakl inspirowany prawdziwymi historiami warszawskiej Pragi. Reżyser i autor Tomasz Ostach oddaje głos mieszkańcom dzielnicy, tworząc opowieść o ich codzienności, pamięci i przemijaniu. Spektakl został zakwalifikowany do 31. edycji konkursu na wystawienie polskiej sztuki współczesnej. Przenosimy się do zabytkowej willi Lenza, która przygotowała wyjątkowy program na końcówkę lata i początek jesieni. Najbliższe dni upłyną tam pod znakiem wielkiej historii, kina oraz międzynarodowych koncertów. 22 sierpnia o godzinie 11 czeka na Was filmowy poranek. Villa Lenza zaprasza na wakacyjne zwiedzanie i kino. Po spacerze z przewodnikiem zobaczycie film Małgorzaty Frymus pod tytułem Szczecińska Villa Lenza – Powrót do świetności. A co dla melomanów? Na koniec lata salon Chopinowski wypełni się muzyką na najwyższym światowym poziomie. Przed szczecińską publicznością wystąpi Mateusz Krzyżowski, genialny pianista młodego pokolenia i uczestnik konkursu Chopinowskiego. I tu uwaga, to także już ostatnie dni, by zobaczyć kończące się 29 sierpnia wystawy malarstwa Hansa Hartiga oraz ekspozycję Leonii Chmielnik. Kulturalna jesień z kolei z wielką mocą uderzy pod koniec września. 24 września w ramach Festiwalu Muzyki Przywracalnej wystąpi berliński kwartet smyczkowy. Artyści zaprezentują koncert między tradycją a pamięcią, przywracając blask zapomnianej polskiej muzyce kameralnej inspirowanej folklorem. Bilety na wszystkie wydarzenia są już dostępne na stronie biletywillalenza.pl.
8: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
11: Wakacyjne hity Super FM.

0: kurczę, mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Już za kilka minut najważniejsze wiadomości w Super FM.
2: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu są ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce, wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
6: Jest 18. Wiadomości Super FM.
7: Nie wychodźcie z domów, to apel w związku z pożarem na Pomorzu. Strzelanina na amerykańskiej uczelni na 2 dni przed Nowym Rokiem Akademickim. Najwyższy pomnik maryjny w Europie, oficjalnie otwarty dla zwiedzających. Można wdrapać się na taras widokowy.
8: Super FM. Wiadomości.
7: Agnieszka Trojanowska, BIS. Czarny, gęsty dym widać z daleka nad gminą Potęgowo na Pomorzu we wsi Chlewnica. Strażacy walczą z pożarem zakładu gospodarowania odpadami. Na miejscu działa sztab kryzysowy, a strażacy zwożą specjalistyczne sprzęty z całego województwa, mówi rzecznik pomorskiej komendy Dawid Westrych.
9: Strażacy prowadzą działania w natarciu na objęte pożarem hale, budynek biurowy oraz hałdę odpadów. Jednocześnie prowadzone są działania w obronie, których celem jest zabezpieczenie pozostałych obiektów znajdujących się na terenie zakładu. Do działań zadysponowano 50 zastępów straży pożarnej. Na miejscu pracuje obecnie blisko 200 strażaków.
7: Mieszkańcy okolicznych wsi są proszeni o zamknięcie okien i niewychodzenie z domów bez wyraźnej potrzeby. Mogą być też problemy z dostępnością wody w kranach, ponieważ została ona przekierowana do akcji gaśniczej. 5 osób zostało rannych w strzelaninie na kampusie uniwersyteckim w stanie Virginia w USA. Stan jednej z rannych osób określono jako zagrażający życiu. Okoliczności zdarzenia są ustalane. Do strzelaniny doszło na krótko przed rozpoczęciem roku akademickiego. Na stronie internetowej uniwersytetu można przeczytać, że akademiki zostały otwarte dla studentów tydzień temu, a zajęcia mają się rozpocząć w poniedziałek. Wielu studentów właśnie ukończyło program dla rozpoczynających naukę na tej uczelni. Najwyższy pomnik maryjny w Europie został dziś poświęcony i oficjalnie oddany do użytku w miejscowości Konotopie w województwie kujawsko-pomorskim.
10: No robi wrażenie. Tak.
11: No wyższa niż nasz no. Chrystus ze Świebodzina.
12: Tak.
7: Pomnik ma ponad 55 metrów wysokości, natomiast na wysokości 15 metrów znajduje się taras widokowy, który będzie dostępny dla zwiedzających. Gościem uroczystości poświęcenia nowej atrakcji był były prezydent Lech Wałęsa. Monument został zniesiony na polu we wsi Konotopie koło Lipna przy drodze krajowej nr 10 między Szczecinem a Warszawą. Inicjatorami i fundatorami pomnika jest para biznesmenów Grażyna i Roman Karkosikowie, którzy tłumaczą, że jest to ich wotum wdzięczności za powrót do zdrowia i życia.
6: Wakacyjne hity Super FM.

0: tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: I po reklamie.
2: Wakacyjne hity Super FM.

0: Letnia linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
0: Wakacyjne hity Super FM.

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
1: I po reklamie.
4: Wakacyjne hity Super FM.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu są ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
6: Wakacyjne hity Super FM.

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: I po reklamie.